leci z gwiazd. Do pustych miejsc, do pustych miejsc, złoto leci z gwiazd.

metafora. Tak naprawdę się dzieje. Złoto leci z gwiazd. Miliardy ton złota dla nikogo. Gwiazdy nie są szczodre. Zupełnie. To jest im obojętne. Złoto leci z gwiazd do pustych miejsc. Voyager, jeden z drugim, widzi to i nic nie mówi. Padły mu baterie. Złoto leci z gwiazd.